0: Mick Zola, Bad Boy, Blade, Commander wa Oyo.
1: Old radio.
2: Awunye bata.
3: Abinu kan pia wobi morni yene. Ame weru woki. Agumino oweru weru ko. Ame uluone. Ragagwa.
2: Rap jagwa.
3: Ragagwa.